0: Wilhelmsburg to jedna z centralnych dzielnic Hamburga, położona na wyspie na rzece Łabie. Do 1900 roku była to niezależna gmina, w której polscy imigranci stanowili nawet 20% wszystkich mieszkańców. To właśnie wtedy ulica Alte Schleuse w Wilhelmsburgu dorobiła się nazwy Klein Warschau, czyli Mała Warszawa.
1: Oficjalnie emigranci z Polski nie mogą rejestrować się jako Polacy, gdyż po rozbiorach Polska zniknęła z mapy Europy. Przybysze ze wschodu mówią wprawdzie po polsku, czują się Polakami i wyznają religię katolicką, legitymują się jednak pruskim, rosyjskim lub austriackim paszportem. Zazwyczaj są to emigranci zarobkowi szukający lepszego życia. Do Hamburga przybywają głównie z okolic Poznania. W 1913 roku w mieście i okolicach mieszka już ponad 20 tysięcy Polaków. Blisko 1/3 w Wilhelmsburgu. Mężczyźni trudnią się pracą w porcie lub w fabrykach. Często wykonują najcięższe i najniebezpieczniejsze zadania. Harują 12 godzin na dobę za głodowe stawki. Kobiety pracują głównie w przędzalniach. Część z nich jest służącymi, a tylko nieliczne znalazły zatrudnienie w handlu lub rzemiośle.
0: Ciężka praca i nieludzkie warunki doprowadzają do wybuchu strajku w przędzalni. Nie przynosi on wprawdzie żadnej poprawy, ale wzmacnia poczucie pewności siebie wśród polskich pracowników. Ich ostoją stają się związki zawodowe, do których Polacy wstępują nader chętnie. O Polaków zabiegają też partie polityczne. Podczas wyborów w 1903 roku szefostwo partii SPD wysyła do Wilhelmsburga nawet Różę Luksemburg, która ma pozyskać głosy Polaków. Ci zaś, należący mimo ciężkiej pracy do najbiedniejszych w mieście, łatwo dają się zarazić ideą socjaldemokracji.
1: Z czasem sytuacja w Wilhelmsburgu zaczyna się poprawiać. Powstaje m.in. dzięki datkom Polaków kościół pod wezwaniem świętego Bonifacego. Przy nim działa prywatna szkoła katolicka, w której nauczany jest język polski. Do życia powoływane są też stowarzyszenia świeckie, na przykład Klub Polski. Wyjątkowo aktywne w Wilhelmsburgu są panie. Zakładają kobiece organizacje Wanda, Cecylia i Halka, dbające przede wszystkim o język polski i kulturę.
0: Po zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu przez Polskę niepodległości, sytuacja żyjących w Niemczech Polaków pruskich diametralnie się zmienia. Polacy muszą w ciągu 2 lat zadeklarować, czy pozostają przy niemieckim obywatelstwie, czy przyjmują polskie i wracają do kraju. Zdecydowana większość polskich emigrantów decyduje się na polskie obywatelstwo i wyjeżdża.
1: Obecnie Wilhelmsburg jest multikulturową dzielnicą Hamburga, gdzie ponad połowę mieszkańców stanowią imigranci. Z ówczesnej Małej Warszawy na ulicy Alte Schleuse niewiele dziś zostało. Dawne polskie miejsca magicznie przyciągają jednak nowych imigrantów z nad Wisły, którzy chętnie się tu osiedlają.

słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: Kosmo po polsku. Twój podcast w Niemczech.
1: Także na Spotify, Apple Podcast i Google Podcasts.
0: Obojętnie gdzie jesteś, tu jesteś u siebie.

0: natürlich gut. Ich bin aus Berlin.
1: Gdy Roman Lipski emigruje w 1989 roku do Berlina Zachodniego, ma dokładnie 21 lat i jest nieśmiałym mężczyzną z małego miasta w północnej Polsce. Za granicę ucieka od beznadziei. Chce realizować swoje marzenia o życiu w wielkim mieście. Dopiero w Berlinie po raz pierwszy bierze do ręki pędzel. Dzisiaj jest jednym z najbardziej znaczących malarzy, a jego prace prezentowane są w galeriach i muzeach całego świata, w tym w prestiżowym Muzeum of Modern Art w Nowym Jorku.
2: Przybycie Romana Lipskiego do Berlina Zachodniego i legalizacja pobytu na terenie RFN jest typową historią wielkiej fali polskiej emigracji pod koniec lat 80. Życie w placówkach dla cudzoziemców, lekcje języka niemieckiego i czekanie na rozpatrzenie dokumentów zezwalających na pobyt. Tak wyglądała wówczas codzienność wielu Polaków. Od przeciętnego imigranta odróżnia jednak Lipskiego dojrzewająca myśl o zostaniu malarzem.
1: Pierwsze lekcje malarstwa Roman Lipski pobiera na kursie Uniwersytetu Ludowego na Kreuzbergu. Kolejnym etapem jest berlińska szkoła artystyczna Die Etage. W dalszym rozwoju pomaga mu upadek muru berlińskiego. W dawnym Berlinie Wschodnim Lipski odnajduje wolną przestrzeń i wolność tworzenia. Pracuje często w nocy, w opuszczonych budynkach. Jest obecny przy narodzinach Klubu Polskich Nieudaczników. Udziela się również jako redaktor satyryczny gazety Kolano.
2: Obrazy Lipskiego opowiadają o napięciu na styku natury i człowieka. Ukazują krajobrazy, w które wbija się działanie człowieka. Dla kogoś, kto choć raz przejechał Polskę autem czy pociągiem, wszystko to wydaje się znajome. Zna domy i ich szarą, uszkodzoną fasadę, niekończące się linie słupów energetycznych. Zna także drzewa i krzaki, które dziko rosną przy drogach i szynach kolejowych. Wszystko to Lipski ujmuje w groźnym tle obrazu. Zanurzone w mocnych kolorach i wyraźnych kontrastach motywy wydają się szepczącym krzykiem.

0: Liebe Hörer, neben Michael Jahre steht niemand geringerer als Sonja Ziemann. Frau Ziemann, bitte würden Sie für die Hörer des Liebessenders ein paar Takte singen?
1: Aber gern. Mein roter Bruder wohnt in Arizona. Und
2: dla Niemców ona była wielką gwiazdą kina, a on jedynie jej polskim mężem. Dla Polaków zaś on był wielkim rebeliantem literatury, a ona tylko jego niemiecką żoną. To chyba najbardziej znane polsko-niemieckie małżeństwo lat powojennych Soni Ziemann i Marka Chłaski miało potencjał, by zapełnić całe wydania prasy brukowej w obu krajach.
3: Szukałem cię wszędzie. Cały wieczór po całym mieście. Wiesz, co się stało? Mamy mieszkanie. Popatrz, mam klucz.
4: Sonia Ziemann i Marek Chłasko spotykają się w 1957 roku we Wrocławiu na planie filmu Ósmy dzień tygodnia. Aktorka gra w tym filmie główną rolę, a pisarz chce osobiście nadzorować pracę nad ekranizacją swojej książki. Młodzi szybko zakochują się w sobie. Jednak sytuacja rodzinna Sonii Ziemann nie pozwala na publiczne spotkanie się z polskim pisarzem.
5: Teraz robisz mi scenę, że cię uwiodłem, prawda? Jak ty się w ogóle do cholery nazywasz?
6: Żadnych scen.
5: No jak się nazywasz? Jak mam do ciebie mówić?
6: Najlepiej słoneczko, co?
2: Miłość rozkwita na dobre w Paryżu, gdzie Chłasko publikuje w czasopiśmie Kultura. Po wydaniu opowiadania Cmentarze, w którym pisarz krytykuje życie w totalitarnym systemie i pokazuje zastraszonych ludzi zmanipulowanych propagandą, polskie gazety drukują serię oczerniających go artykułów. Gdy konsulat polski odmawia mu przedłużenia paszportu, Marek Chłasko składa podanie o azyl w Republice Federalnej Niemiec.
7: Premiere des ersten Nachkriegsfahrtfilms im Turmpalast Frankfurt am Main mit Sonja Ziemann, Rudolf Pack, Hans Müller, Kurt Zehe und Hans Richter.
4: Sonja Ziemann jest rozchwytywaną aktorką. Pracuje dużo i to na całym świecie. W 1961 roku para bierze ślub w Londynie. Oficjalnie mieszka razem w Berlinie Zachodnim, w willi rodziców Zoni. Chłasko coraz częściej sięga jednak po alkohol. 4 lata po ślubie małżonkowie decydują się na rozstanie. Byłą żonę pisarz spotyka jeszcze w Tel Awiwie podczas kręcenia zdjęć do filmu Wszyscy byli odwróceni, w którym Sonia Ziemann gra jedną z ról.
8: Darf man fragen, wohin die Hochzeitsreise geht?
9: Ach, mein Mann ist ein bisschen altmodisch. Nach Venedig.
2: W 1969 roku Marek Chłasko podpisuje z telewizją CDF umowę na ekranizację kolejnego opowiadania. Jednak podczas pobytu w Wiesbaden niespodziewanie umiera od przedawkowania środków nasennych. Jego przyjaciele wykluczają samobójstwo. Sonia Ziemann nadal pracuje w branży filmowej i odnosi sukcesy do wczesnych lat 90.

0: Kosmo po polsku. Twój podcast w Niemczech.
1: Także na Spotify, Apple Podcast i Google Podcasts.
0: Obojętnie gdzie jesteś, tu jesteś u siebie.